0: Smešno že gledat, kaj te bom zvilca uzvan.
1: Od golice do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.